Vždycky fresh. Vždycky hot, vždycky fresh. Fresh. Fajn. Hity do hlavy, hity do hlavy, hity do hlavy. All the hits. Fajn. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.

Fajn Radio. Fajn Radio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz. Fajn Radio. Sleduj nás na Instagramu. Jsme tam jako Fajn Radio.

Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Next Generation. Next Generation.